Bolla bon bon, bolla mandoka, bolla ganagi, anie. Bolla bon bon, bolla mandoka, bolla ganagi, anie. Bolla bon.